0: Ebe mwen apon ki moun ene kouye la yo di mwen kosa mi kouni la pli lowa ize kle. Lop moun ka kouye la vie fob api kouye. In the coward 6 minutes la, adi min, twa kaden edita depi sait salani la pli lowa ize kle osi.
1: E fami, mwen vin pale ba.
0: Ebe te male, te male gade sa ka fè do ala, mwen kaidou si mwen isi ala ni la pli lowa ize kle. Atade.